znów trzasnąłem drzwiami samochodu. Włączyłem radio, aby dalej stąd. I nagle głos twój w radio usłyszałem. Nie brzmiało to jak przed godziną.

0: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała, dzień dobry. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
0: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz przyszedł czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniami, zmianami organizacji, czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
0: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Włowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na granicy Lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Eset, zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
4: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
0: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: O poranku najwięcej chmur na Podlasiu oraz w Karpatach. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu będą nadciągać większe chmury, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy miejscami burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują, albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
2: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
3: Biedy nie ma.
2: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
4: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25%.

0: od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
1: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
2: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiSu na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
3: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
2: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca. Zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum Perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że Perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
4: Konin FM. Pogoda.
5: To tak, spójrzmy może na to, co będzie się działo w weekend, bo już mamy środę, więc coraz bliżej tego wolnego czasu dla tych, którzy nie są na urlopie jeszcze. Piątek już zacznie robić się ładnie, 22 stopnie będą i raczej bez opadów. Sobota będzie chyba najpiękniejszym dniem, 25 kresek w Koninie, wtedy możemy się spodziewać i deszczu też wtedy nie będzie, za to deszcz spadnie w niedzielę, także musimy się szybko nacieszyć weekendem, który będzie przed nami, ale póki co skupmy się na tym, co mamy dziś w środę. 12-13 stopni to w tej chwili taka temperatura występująca w Wielkopolsce. 11 km na godzinę wiatr, w podmuchach 21, 1017 hektopaskali to ciśnienie. W ciągu dnia w naszym mieście dzisiaj 22 stopnie, sucho przez większość środy i słonecznie. Jutro zimniej, 17 stopni i jutro będzie deszczowo.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, w środę, nie po siódmej już mamy, więc za chwilę o schronie, który ma powstać przy trasie warszawskiej w Koninie. Będzie także o spacerku po zdrowie, tym razem do Gosławic.
4: Konin FM.

0: Lublin FM.
1: Budzimy, budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Władze Konina, w zasadzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, myśli, jak pogodzić dwie ważne kwestie i zdobyć na to rządowe pieniądze. Przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z Trasą Warszawską mamy w mieście niezagospodarowane działki, z których jedna jest własnością Skarbu Państwa, a druga prywatnego podmiotu. Chodzi o zagłębienie z zielenią, często wybierane przez spacerowiczów z psami. Jeszcze kilka lat temu stał tam budynek z tabliczką PKP po dawnej kolei wąskotorowej. Samorząd ma zamiar nabyć te działki, by zbudować na nich wielopoziomowy parking, który jednocześnie mógłby pełnić funkcję miejsca schronienia w przypadku kataklizmów pogodowych lub wojny. Jest szansa, że uda się pozyskać na realizację takiej inwestycji około 1 200 000 zł. Do tematu ochrony ludności wrócimy jeszcze po godzinie 9:00. Powiemy, co w tej kwestii planuje powiat koniński.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: co dalej?
1: Kartka z kalendarza.
2: Dzisiaj środa, 22 dzień lipca. Imieniny obchodzą Magdalena, Alena i Milena, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. Kiedyś 22 dzień lipca był w Polsce świętem państwowym, a dzisiaj w kalendarzu zamiast tego mamy m.in. dzień aproksymacji liczby pi. Dlaczego akurat teraz? Matematycznie sprawa jest całkiem zgrabna. Jeśli liczbę dnia, czyli 22, podzielimy przez numer miesiąca, czyli 7, otrzymamy około 3,14, czyli przybliżoną wartość liczby pi. Poza tym obchodzimy Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści, a także Światowy Dzień Mózgu. I ten ostatni warto uczcić choćby chwilą myślenia, zanim internet zrobi to za nas. Co wydarzyło się 22 lipca w historii?
1: Kartka z kalendarza.
2: W 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Data tutaj nie była przypadkowa, bo dokładnie rok wcześniej w Moskwie ogłoszono manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W 1949 roku w Warszawie oddano do użytku trasę WZ oraz otwarto dla ruchu odbudowaną po wojennych zniszczeniach ulicę Nowy Świat. W 1950 roku zawarto polsko-radziecką umowę licencyjną na produkcję w fabryce samochodów osobowych modelu Pabieda M20, znanego później jako FSO Warszawa. W 1952 roku uchwalono konstytucję PRL. Zmieniono nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa, zniesiono urząd prezydenta, a jego miejsce zajęła Rada Państwa. W 1973 roku w zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. I tak oto zaczął się rozdział motoryzacji, w którym niewielki samochód musi pomieścić pół rodziny i jeszcze zapas cierpliwości. W 2002 roku w redakcji Gazety Wyborczej producent filmowy Lew Rywin złożył Adamowi Michnikowi korupcyjną propozycję dotyczącą korzystnych zapisów w ustawie medialnej w zamian za $17,5 miliona. Rozmowę nagrano na dwóch magnetofonach, a po jej ujawnieniu, kilka miesięcy po jej ujawnieniu, wybuchła jedna z największych afer politycznych III Rzeczypospolitej, tak zwana afera Rywina. W 2011 roku prawicowy ekstremista Anders Breivik przeprowadził dwa zamachy w Norwegii. Najpierw w dzielnicy rządowej w Oslo, a następnie na wyspie Utoja. Zginęło łącznie 77 osób, a wiele kolejnych zostało rannych. Jedna z najtragiczniejszych dat we współczesnej historii Norwegii.
3: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie tych rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Czy Pep Guardiola zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się w weekend z byłym trenerem Manchesteru City w Barcelonie. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który z Włochami zdobył 5 lat temu mistrzostwo Europy. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mistrzostwach świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną w tym meczu i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, który go strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar. Evenepoel cieszył się na mecie, że wygrał w szczególny dzień dla jego rodaków. Rano przeczytałem, że minęło już trochę czasu, odkąd Belg wygrał w święto narodowe, więc jestem dumny, że to właśnie ja jestem tym zwycięzcą. Poza tym mój kolega z drużyny, Florian Lipowicz, uległ wypadkowi. To niefortunne, taka gorzka pigułka, którą trzeba przełknąć.

0: co w sierpniu? Za miesiąc kolejna wyprawa z cyklu Spacerkiem po zdrowie. Swoje poznajcie, swoje pochwalcie. Tym razem regionaliści z PTTK oprowadzą nas po osiedlu Gosławice. Wyjazd z dworca PKP miejskim autobusem o 13:30. W programie zwiedzanie cmentarza, potem przechadzka ulicą plażową nad Jeziorem Gosławskim, a następnie Muzeum Okręgowe. Tam w Spichlerzu posłuchamy wykładu profesor Joanny Karczewskiej pod tytułem Między ołtarzem a wielką polityką. Wycieczce przyświecać będzie bowiem postać biskupa Andrzeja Łaskarza, którego upamiętniamy w tym roku w Koninie. Dalej zobaczymy wystawę planszową poświęconą temu człowiekowi. O 18:00 msza w kościele w Gosławicach i po niej powrót regularnymi liniami MZK. To wszystko 24 sierpnia.
1: Konin FM. Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
14: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
15: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
16: Biegnij, Stefan, biegnij!
17: A gdzie mam biec?
16: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
17: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
16: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
17: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
16: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza. Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie.

0: No to na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 8 do 12 bez energii będą Borki i Gółkowo. Od 11 do 13 prądu nie będzie w Laskach i Rogowie. Czyli jeśli dziś coś wam nie działa, to zanim człowiek zacznie podejrzewać awarię całego świata, dobrze najpierw zobaczyć, czy to nie jest planowane wyłączenie.
1: Konin FM.

0: prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
2: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
0: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
3: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach w ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Ucierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce wyły syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
4: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
0: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Chwilowa taka poprawa temperatury i też aury nam nadchodzi, bo dziś spodziewajmy się w Koninie 22 kresek, sucho przez większość dnia i słonecznie. Jutro za to mokro, deszczowo, pochmurno, brzydko. 17 stopni będzie właśnie w czwartek w Koninie. Natomiast teraz mamy na termometrach 14-15 stopni. 12 km na godzinę to prędkość wiatru, w podmuchach 25 i 1017 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie. Mamy środę, więc coraz bliżej weekendu. Spójrzmy na to, co będzie się działo właśnie w weekend. Niedziela będzie brzydka. Niedziela to będzie deszczowy dzień. Sobota sucha, piękna, 25 stopni ma być. Piątek już będzie lepiej, bo będą 22 stopnie i też bez deszczu. Pojutrze będzie ładnie, jutro będzie brzydko, dzisiaj też będzie ładnie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 8 w wakacyjną środę. Za chwilę o trwającej zbiórce na odbudowę domu, który kilka dni temu spłonął na osiedlu Międzylesie. Następnie o tym, jak za miliony rozwijana jest infrastruktura dla rowerzystów w gminie Rychwał. W tej godzinie wyjaśnię też, co to za plakaty wiszą na niektórych przystankach w Koninie, a przed 9 zdradzę, co ciekawego będzie działo się w sierpniu w Smaszewie koło Tuliszkowa.

0: Wciąż jeszcze można wpłacać pieniądze na odbudowę domu, który w ubiegłym tygodniu spłonął na Międzylesiu w Koninie. Państwa Ewelinę, Piotrka i ich dwóch synów dotknęła niewyobrażalna tragedia. Ich dom, budowany i pielęgnowany przez 16 lat, stanął w płomieniach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty są przeogromne. Bliscy rodziny już w dniu pożaru założyli zbiórkę pieniędzy w internecie. Akcja trwa w serwisie pomagam.pl pod nazwą Pomóżmy Ewelinie i Piotrkowi odbudować dom po pożarze.
1: Konin FM 104.1. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Kolejna ważna inwestycja w gminie Rychwał zakończona. Dokonano tam przebudowy powiatowej trasy w miejscowościach Rozalin, Franki, Kuchary, Kościelne, Święcia, gdzie powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych oraz rowerzystów, ale także kierowców, którzy nie będą musieli martwić się, jak bezpiecznie wyminąć pieszego czy wyprzedzić rowerzystę. Kosztowało to ponad 3 808 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dotacje na ten cel przeznaczył także powiat koniński, który jest zarządcą drogi.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Orhus 4-1, a Górnik Zabrze przegrał w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0-1 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. I o ile kolejarz w Poznaniu będzie mógł postawić kropkę nad i, o tyle zespół trenera Michała Gasparika w Zabrzu czeka spore wyzwanie.
3: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale często w trakcie tego meczu to było posiadanie daleko od naszej bramki. Chłopacy dobrze biegali, dobrze miały ustawione linie i ping był mocny, szczególnie po tej pierwszej straconej bramce, ale utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
2: A rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Leo Messi został uznany za najlepszego zawodnika piłkarskich mistrzostw świata w plebiscycie zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W plebiscycie wzięło udział 472 dziennikarzy ze 121 krajów, w tym z Rosji i z Białorusi. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kiliana Mbappé i Juda Bellingama. Czarni Sosnowiec rozpoczną dziś grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Lusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W nowym formacie Ligi Mistrzyń uczestniczy 18 drużyn. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem ex aequo z Niemką Ricardą Funk awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
4: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje. Jednak teraz była na tyle taka prosta z wodą, że wiedziałam, że trzeba będzie się pościgać, dlatego płynęłam też do samego końca, wiedząc, że mam dobry czas, bo nie wiedziałam, jaki będzie końcowy rezultat, a też taktycznie zależało mi na tym, żeby być jak najwyżej, żeby mieć jak najwięcej czasu z rana w dniu półfinału.
2: Zwolińska broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. Półfinał z udziałem 30 zawodniczek oraz finał jutro.
5: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Projekt Sztuka Nas Szuka zagościł w nowej, tym razem filmowej odsłonie. Prace powstawały podczas ubiegłorocznej edycji programu Minigranty w Konińskim Oskardzie pod opieką artystyczną młodego grafika Jakuba Kwiatkowskiego. Na warsztatach ilustracji tworzono plakaty inspirowane popkulturą, a konkretnie dziełami filmowymi. Młodzi twórcy eksperymentowali z formą, kolorem, skojarzeniami i symbolami. Powstały niebanalne kompozycje, które opowiadają historię nie słowami, ale obrazem. Na przystankach można zauważyć prace Moniki Piechockiej, Mai Szczepankiewicz, Zosi Rzepczyk, Bartosza Momota, Anny Nadlewskiej, Kaliny Szczepańskiej i Antoniny Waliszewskiej.
1: Konin FM.
2: Konin FM reklama.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Gmina i miasto Toliszków zapraszają na festyn w Smaszewie od dworu i folwarku. W programie znajdą się prezentacje lokalnych zespołów, konkursy gry i zabawy, koncert Luka Rossi, stoiska kół gospodyń wiejskich, dmuchany zamek, wata cukrowa i popcorn. Imprezę współfinansuje samorząd województwa wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej. Wydarzenie w Smaszewie odbędzie się za niespełna miesiąc, 16 sierpnia, od 15 do 19.

0: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożają mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
2: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tą sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
0: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
0: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurcy w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
4: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego i dostałem taką warunkową zgodę na rok.
0: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy 16-17 stopni w Wielkopolsce, wiatr 12 km na godzinę, w Podmuchach 27, a ciśnienie bez zmian 1017 hektopaskali. Dziś w Koninie maksymalnie 22 stopnie, sucho przez większość dnia i słonecznie, jutro za to mokro i brzydko, jutro 17 stopni, a pojutrze znów zrobi się ładniej, bo pojutrze w piątek 22 stopnie i bez deszczu, sobota 25 stopni, też bez deszczu i tą sobotą się nacieszmy, bo w niedzielę będzie brzydko. W niedzielę będzie deszczowo znowu.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 9 w środę. Za chwilę o ważnej inwestycji w Żychlinie, która ma związek z obronnością. Potem zapowiemy profilaktyczny festyn, który odbędzie się w Brdowie. Następnie przekażę dobrą informację dla kierowców z gminy Kłodawa. Na koniec przypomnę o jutrzejszym festynie w Posadzie.

Powiat Koniński rozpoczyna realizację inwestycji, która znacząco wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni działania służb w sytuacjach kryzysowych. Dzięki środkom pozyskanym z programu ochrony ludności i ochrony cywilnej powstanie nowoczesny magazyn logistyczny o wartości blisko 2 milionów złotych. Obiekt będzie przeznaczony do przechowywania sprzętu ratowniczego, medycznego oraz środków niezbędnych do przetrwania. Stanie on przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie w gminie Stare Miasto, a jego budowa ma zakończyć się jesienią tego roku.

0: prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
7: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
7: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
7: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
6: I duży parking.
7: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

Sprawdźmy, co wydarzy się w sierpniu. W przyszłym miesiącu w powiecie kolskim odbędzie się piknik Bezpieczne Wakacje. W programie konkurs sprawnościowy przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną, pokaz średniowiecznego rzemiosła, jazda na ergometrze wioślarskim, wiejski stół, kiełbaski z grilla, dmuchańce dla dzieci i różne stoiska wystawowe. W wydarzenie włączą się m.in. PSP Koło, Sanepid, Wojskowe Centrum Rekrutacji z Konina, Nadleśnictwo Koło WOPR i Straż Graniczna. Profilaktyczne wydarzenie zaplanowane zostało na 8 sierpnia w godzinach od 15 do 18 na plaży w Brdowie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Orhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Nils Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10 miejsce w Premier League. Kajakarze górscy Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli 4 miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były 5. Polakom do podium zabrakło 0,15 sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
3: Łatwo, niełatwo pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
2: Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki.

0: Dobre wieści dla mieszkańców gminy Kłodawa. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłosił postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu remontu dróg na dwóch odcinkach biegnących przez miejscowości Dziubin. To kolejny krok w kierunku poprawy stanu infrastruktury w tym rejonie Wielkopolski Wschodniej. Jakość dróg, którymi poruszają się kierowcy samochodów, motocykli, rowerzyści, piesi czy ciężarówki albo maszyny rolnicze, ma wpływ nie tylko na wygodną jazdę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo.
1: Konin FM.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
7: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
1: Reklama. Konin FM.

Już jutro kolejna odsłona wakacyjnych parkowych animacji. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza dzieci i całe rodziny. W programie znajdą się dmuchańce, gry i zabawy oraz mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu. W ten czwartek w godzinach od 16 do 19 spotykamy się w parku przy zabytkowym pałacu w Posadzie. Wszystko jest, proszę Państwa, bezpłatne. Bezpłatne jest też słuchanie radia Konin FM, a ono może trwać i trwać dowoli. Dziękuję za dzisiaj. Dochodzi wszak godzina 10.

0: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
0: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
3: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orchus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
4: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień.
3: Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
5: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
3: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
0: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.
1: A co w regionie?
6: I znów ten sam problem. Niektórzy mieszkańcy Tuliszkowa nie pilnują swoich czworonogów. Komisariat Policji wydał komunikat, w którym przypomina o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia posesji przed samowolnym oddaleniem się psów. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, nagany albo grzywny do 1000 zł. Można też dostać po prostu mandat 250. A jeśli zwierzę stwarza swoim zachowaniem zagrożenie, taki mandat może wynieść nawet 500. Jednocześnie tuliszkowska policja informuje, że nad zwierzakami nie wolno się znęcać, w tym nie można psa porzucić. Grozi za to nawet 5 lat pozbawienia wolności.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj pokazywać się termometry na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy, a także w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Ma być sporo słońca, chociaż na północy synoptycy po południu prognozują lokalne burze.

0: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
7: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dzięki, dzięki, dzięki.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
3: O tym problemie od dawna głośno mówią członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niedawno temat podjął także poseł wybrany z okręgu konińskiego Michał Kołodziejczak.
4: Młode, wczesne ziemniaki wprowadzane są na rynek na przełomie maja i czerwca. Co robią pośrednicy na zlecenie sieci handlowych? Ściągają bardzo duże ilości ziemniaków w kwietniu i w pierwszej połowie maja. Przez dwa miesiące nie kupują od polskich rolników. Rynek robi się zakorkowany i wtedy cena spada na kilka miesięcy, która już nie wzrasta. To obserwowaliśmy w tym roku, kiedy niektórzy pośrednicy dostali wręcz zlecenie na opróżnienie chłodni z ziemniakami, z kapustą na zachodzie Europy. Przywozili to praktycznie za darmo, za koszt transportu, za to, że nie musieli tam na zachodzie tego utylizować. I co wywarło wpływ na kolejne miesiące handlu w Polsce, co dzisiaj obserwujemy. I rozwiązaniem byłoby wprowadzenie, przymuszenie na przykład sieci czy pośredników do kupowania określonego wolumenu strategicznych produktów z polskim rodowodem, od polskich rolników. Obowiązek kontraktacji w równym okresie na 12 miesięcy.
3: Dodajmy, że Wielkopolska Izba Rolnicza między innymi w powiecie konińskim, kaliskim, tureckim czy kolskim prowadzi kampanię społeczną. Na płotach, na wsiach można zauważyć banery z hasłami zachęcającymi nas, byśmy zwracali większą uwagę na region pochodzenia produktów, a tym samym, żebyśmy wspierali naszych lokalnych dostawców różnego rodzaju żywności, nie tylko ziemniaków. Nowe bezpłatne podyplomy i szkolenia. Rozwijaj swoje kompetencje i skorzystaj z nowych możliwości z ANS. Zachęca jedyna w Wielkopolsce Wschodniej Państwowa Uczelnia Wyższa. W Akademii Nauk Stosowanych w Koninie trwa właśnie rekrutacja na dziesiątki kierunków licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Wybór jest duży, od profili humanistycznych przez techniczne na pielęgniarstwie kończąc. Ale to nie wszystko. Są też darmowe studia podyplomowe, analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Oprócz tego będzie można załapać się na bezpłatne szkolenie techniczne od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Na ten kurs nabór ruszy jednak dopiero 1 września.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Konin FM

0: 350 km na godzinę. Z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
2: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
0: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
3: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
4: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
5: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne. Nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
4: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO. Ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
6: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
4: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
0: Trzymamy kciuki.
1: A co w regionie?
7: Dotychczasowy przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Sztańke z Koalicji Obywatelskiej zrezygnował dzisiaj z mandatu radnego. Taką decyzję podjął z powodów osobistych. 38 rowerzystów oraz 10 użytkowników hulajnóg elektrycznych skontrolowali niedawno policjanci z Turku. Skutek? Odnotowano 6 wykroczeń związanych z nieprawidłowym korzystaniem z drogi i jedno wykroczenie dotyczące nieprawidłowego zachowania wobec pieszych. Ponadto policjanci ujawnili 20 innych wykroczeń oraz wyeliminowali z ruchu jednego kierującego znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu. Wraz z turkowską policją apelujemy do wszystkich użytkowników jednośladów o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o zachowanie ostrożności oraz o wzajemny szacunek wobec innych uczestników ruchu. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnych zachowań każdego z nas.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 20 do najwyżej 23 stopni. Tyle w większości kraju dzisiaj będą pokazywać termometry. Wyjątkiem jest północny zachód i północy. Tutaj chłodniej, od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu, głównie na północy, możliwe lokalne burze.

0: FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
8: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
7: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
8: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
9: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
0: Reklama.
10: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wybierz lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Co dalej z walką z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców powiatu tureckiego? Do sprawy wraca poseł Tomasz Piotr Nowak.
2: Byle jakość pisowskiej roboty, kolej Konin-Turek. O tym mówił minister Malepszak, wskazując na to, że byle jakość pracy PiSu nad tym projektem była przeogromna.
3: Jeśli mamy sytuację, gdzie w 2019 roku mamy piękną ideę, linie regionalne, ale za tym nie idzie rzetelna robota, którą jako poznaniak bardzo lubię i szanuję. Rzetelna robota. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na kolanie powstaje studium wykonalności wspomnianej dzisiaj chociażby linii Konin-Turek, na kolanie wartość 660 milionów złotych. Analizy pokazują kilka miesięcy później, że wartość tej inwestycji rośnie do 1,5 miliarda. Dlaczego? Ponieważ gdy coś robimy na kolanie, a jest to związane z dużą wartością, to najczęściej pogubimy się, popełnimy wiele błędów, niedoszacujemy i gdy koszt rośnie z 600 milionów do 1,5 miliarda, to automatycznie uruchamia się kolejny proces decyzyjny. Albo samorząd wchodzi w taką inwestycję, mając 15% udział, albo mówi, że go na to po prostu nie stać.
1: Przypomnijmy, że według zapowiedzi po wakacjach ma rozpocząć się pilotaż hybrydowych połączeń kolei wielkopolskich, czyli autobusów z Turku dopasowanych do rozkładu jazdy pociągów w Koninie. O bulwersującej sprawie informuje Stowarzyszenie Nasze Gosławice. Pani Monika prowadzi na tym konińskim osiedlu społeczny ogródek oraz łąkę kwietną przed blokiem przy ulicy Gosławickiej 34. Działka należy do miasta, które wyraziło zgodę na takie działania. Konianka na co dzień zmaga się z chorobą męża, ze stwardnieniem rozsianym. Nie narzeka, każdego dnia robi wszystko, aby jej dzieci i mąż mieli jak najlepsze warunki do życia. Sama ponosi koszty prowadzenia ogrodu i łąki. Ze swoich środków kupuje sadzonki kwiatów, podlewa, wkłada w to całe swoje serce. Ponieważ ten ogród i ta łąka to miejsce, gdzie może przynajmniej na chwilę odpocząć myślami od codzienności. Kilka dni temu niestety doszło tam do aktu wandalizmu. Kwiaty i inne rośliny zostały posypane celowo, prawdopodobnie mąką. Ktoś wysypał specjalnie kilogramy mąki na kwiaty i na sadzonki truskawek. Zdjęcia opublikowano na profilu społecznościowym Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Sprawa została zgłoszona odpowiednim służbom. Zdaniem aktywistów społeczne łąki kwietne oraz ogrody to coś niezwykłego i takie inicjatywy trzeba wspierać, a nie je niszczyć.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Reklama.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Także lokalnie.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
6: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut. A więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
5: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
7: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
5: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
8: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
5: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
0: A co w regionie?
9: Jeśli spacerujecie albo mkniecie przez miasta autobusem lub rowerem, zwróćcie uwagę na niesamowite plakaty na niektórych przystankach w Koninie. Projekt Sztuka nas szuka zagościł w nowej, tym razem filmowej odsłonie. Prace powstały podczas ubiegłorocznej edycji programu Mini Granty w konińskim Oskardzie pod opieką artystyczną młodego grafika Jakuba Kwiatkowskiego. Na warsztatach ilustracji tworzono plakaty inspirowane popkulturą, a konkretnie dziełami filmowymi. Młodzi twórcy eksperymentowali z formą, kolorem, skojarzeniami i symbolami. Powstały niebanalne kompozycje, które opowiadają historię nie słowami, ale obrazem. Warto zobaczyć te efekty w przestrzeni naszego miasta. Na przystankach można zauważyć pracę Moniki Piechockiej, Mai Szczepankiewicz, Zosi Rzepczyk, Bartosza Momota, Anny Nadlewskiej, Kaliny Szczepańskiej i Antoniny Waliszewskiej. Projekt Sztuka Nas Szuka realizuje Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z miastem Konin.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Najwięcej chmur dziś na północy, tam możliwy deszcz i burze. Przelotnie popadać może też w centrum i miejscami na zachodzie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.

0: 104.1.
1: Reklama.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
13: A czemu się ubierasz?
12: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
13: A dzieci?
12: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
13: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
12: I duży parking.
13: To idealne miejsce.
12: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dotychczasowy przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Sztańke z Koalicji Obywatelskiej zrezygnował dzisiaj z mandatu radnego. Taką decyzję podjął z powodów osobistych. Wciąż jeszcze można wpłacać pieniądze na odbudowę domu, który w ubiegłym tygodniu spłonął na Międzylesiu w Koninie. Państwa Ewelinę, Piotra i ich dwóch synów dotknęła niewyobrażalna tragedia. Ich dom, budowany i pielęgnowany przez 16 lat, stanął w płomieniach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty są ogromne. Bliscy rodziny już w dniu pożaru założyli zbiórkę pieniędzy w internecie. Akcja trwa w serwisie pomagam.pl pod nazwą Pomóżmy Ewelinie i Piotrkowi odbudować dom po pożarze. Za miesiąc kolejna wyprawa z cyklu Spacerkiem po zdrowie. Swoje poznajcie, swoje pochwalcie. Tym razem regionaliści z PTTK oprowadzą nas po osiedlu Lugosławice. Wyjazd z dworca PKP miejskim autobusem o 13.30. Trzeba mieć bilet za 4,80, bo tu mowa o wynajętym od MZK pojeździe i nie obowiązują żadne darmowe przejazdy ani dla mieszkańców Konina, ani dla seniorów czy inwalidów. W programie zwiedzanie cmentarza, potem 1,5-kilometrowa przechadzka ulicą Plażową nad Jeziorem Gosławskim, a następnie Muzeum Okręgowe. Tam w Spichlerzu posłuchamy wykładu profesor Joanny Karczewskiej pod tytułem Między ołtarzem a wielką polityką. Wycieczce przyświecać będzie, powiem, postać biskupa Andrzeja Łaskarza, którego upamiętniamy w tym roku w Koninie. Dalej zobaczymy wystawę plenerową poświęconą temu człowiekowi o 18 msza w kościele w Gosławicach i po niej powrót regularnymi liniami autobusowymi. To wszystko 24 sierpnia.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Onin FM. Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
2: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
0: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
2: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
0: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
3: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
0: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii. Ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
4: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
0: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
0: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
6: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
7: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
0: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
1: A co w regionie?
8: Władze Konina, a w zasadzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego myśli, jak pogodzić dwie ważne kwestie i zdobyć na to rządowe pieniądze. Przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Trasą Warszawską mamy w mieście niezagospodarowane działki, z których jedna jest własnością Skarbu Państwa, a druga prywatnego podmiotu. Chodzi o zagłębienie z zielenią, często wybierane przez spacerowiczów z psami. Jeszcze kilka lat temu stał tam budynek z tabliczką PKP po dawnej kolei wąskotorowej. Samorząd ma zamiar nabyć te działki, by zbudować na nich wielopoziomowy parking, który jednocześnie mógłby pełnić funkcję miejsca schronienia w przypadku kataklizmów pogodowych lub wojny. Jest szansa, że uda się pozyskać na realizację takiej inwestycji około 1 200 000 zł.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. W większości regionów słonecznie, tylko na północy pochmurno, tam możliwy przelotny deszcz i burze. Przelotnie popadać może także w centrum i miejscami na zachodzie.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ta.
7: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Brazilian Betrayed.

0: Żołnierze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Kolejna ważna inwestycja w gminie Rychwał zakończona. Dokonano tam przebudowy powiatowej trasy w miejscowości Rozalin, Franki, Kuchary Kościelne i Święcia, gdzie powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych oraz rowerzystów, ale także kierowców, którzy nie będą musieli już martwić się, jak bezpiecznie wyminąć pieszego czy wyprzedzić rowerzystę. Kosztowało to ponad 3 808 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dotacje na ten cel przeznaczył także powiat koniński, który jest zarządcą drogi. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza na festyn w Smaszewie od dworu i folwarku. W programie znajdą się prezentacje lokalnych zespołów, konkursy, gry i zabawy, koncert Luca Rossi, stoiska kół gospodyń wiejskich, dmuchany zamek, wata cukrowa i popcorn. Imprezę współfinansuje samorząd województwa wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej. Wydarzenie w Smaszewie odbędzie się za niespełna miesiąc, 16 sierpnia, w godzinach od 15 do 19.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Reklama. Konin FM.
6: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Tonin FM. Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład

0: www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie 13-latki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
4: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej do wzór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
5: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
2: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
6: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
2: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzenie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.
3: A co w regionie?
7: Powiat koniński rozpoczyna realizację inwestycji, która znacząco wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni działania służb w sytuacjach kryzysowych. Dzięki środkom pozyskanym z programu ochrony ludności i obrony cywilnej powstanie nowoczesny magazyn logistyczny o wartości blisko 2 milionów złotych. Obiekt będzie przeznaczony do przechowywania sprzętu ratowniczego, medycznego oraz środków niezbędnych do przetrwania. Stanie on przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie w gminie Stare Miasto, a jego budowa ma zakończyć się jeszcze jesienią tego roku.
3: Konin FM. Pogoda.
2: Na północy niebo zachmurzone, tam możliwy deszcz i burze. Przelotnie popadać może też w centrum i miejscami na zachodzie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.

0: FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie

0: wiadomości Konin FM.
1: Dobre wieści dla mieszkańców gminy Kłodawa. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłosił postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu remontu dróg na dwóch odcinkach biegnących przez miejscowość Dziubin. To kolejny krok w kierunku poprawy stanu infrastruktury w tym rejonie Wielkopolski Wschodniej. Jakość ulic, którymi poruszają się kierowcy samochodów, motocykli, rowerzyści, piesi czy ciężarówki albo maszyny rolnicze, ma wpływ nie tylko na wygodną jazdę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. W przyszłym miesiącu w powiecie kolskim odbędzie się piknik Bezpieczne Wakacje. W programie konkurs sprawnościowy przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną, pokaz średniowiecznego rzemiosła, jazda na ergometrze wioślarskim, wiejski stół, kiełbaski z grilla, dmuchańce dla dzieci i różne stoiska wystawowe. W wydarzenie włączą się m.in. PSP Koło, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojskowe Centrum Rekrutacji z Konina, Nadleśnictwo Koło, WOPR i Straż Graniczna. Profilaktyczne wydarzenie zaplanowane zostało na 8 sierpnia w godzinach od 15 do 18 na plaży w Brdowie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz

0: na zakupy do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
2: Reklama. Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada, do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
2: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
3: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tzw. umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. Strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
4: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
0: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
4: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
0: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie Słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.
1: A co w regionie?
5: O tym problemie od dawna głośno mówią członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niedawno temat podjął także poseł wybrany z okręgu konińskiego Michał Kołodziejczak.
6: Młode, wczesne ziemniaki wprowadzane są na rynek na przełomie maja i czerwca. Co robią pośrednicy na zlecenie sieci handlowych? Ściągają bardzo duże ilości ziemniaków w kwietniu i w pierwszej połowie maja. Przez dwa miesiące nie kupują od polskich rolników. Rynek robi się zakorkowany i wtedy cena spada na kilka miesięcy, która już nie wzrasta. To obserwowaliśmy w tym roku, kiedy niektórzy pośrednicy dostali wręcz zlecenie na opróżnienie chłodni z ziemniakami, z kapustą na zachodzie Europy. Przywozili to praktycznie za darmo, za koszt transportu, za to, że nie musieli tam na zachodzie tego utylizować. I co wywarło wpływ na kolejne miesiące handlu w Polsce, co dzisiaj obserwujemy. I rozwiązaniem byłoby wprowadzenie, przymuszenie na przykład sieci czy pośredników do kupowania określonego wolumenu strategicznych produktów z polskim rodowodem, od polskich rolników. Obowiązek kontraktacji w równym okresie na 12 miesięcy.
5: Dodajmy, że Wielkopolska Izba Rolnicza między innymi w powiecie konińskim, kaliskim, tureckim czy kolskim prowadzi kampanię społeczną. Na płotach, na wsiach można zauważyć banery z hasłami zachęcającymi nas, byśmy zwracali większą uwagę na region pochodzenia produktów, a tym samym, żebyśmy wspierali naszych lokalnych dostawców różnego rodzaju żywności, nie tylko ziemniaków.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Czekamy na ocieplenie i doczekamy się wyższych temperatur. W sobotę i w niedzielę temperatura przekroczy 25 stopni, momentami może nawet zbliżać się do 30. Jak na razie jednak chłodne dni z wartościami na termometrze w ciągu dnia w okolicach plus 20, noce 11-12 stopni na plusie. Cały czas też synoptycy widzą możliwość występowania opadów deszczu. Jutro te opady mogą być mocniejsze. Jakby tylko spoglądać za okno, niekoniecznie w kalendarz, to nikt by nie uwierzył, jeśli ktoś by nam powiedział, że mamy teraz lato. Chłodny, pogodowy czas nastał, no ale liczymy, trzymamy kciuki, liczymy na to, że w końcu pojawią się też cieplejsze momenty, cieplejsze chwile podczas tegorocznego lata 2026. Wojtek Maciejewski mówię dzień dobry, witając się z wami w ten letni dzień, letnie popołudnie. Zapraszam do 18 na popołudnie w dobrym rytmie.

0: FM 104.1.
1: Wakacyjny czas w kalendarzu, wakacyjny również na drogach. Mimo tego, że po 15 jednak trzeba nawet we wakacje liczyć się z większym ruchem. Taki występuje w Koninie. Na Kleczewskiej Zakładowej Paderewskiego oczywiście korkuje się nowa przeprawa. Duże utrudnienia mają ci, którzy chcą przejechać starymi mostami trasą warszawską. Konińska Starówka Światła Świętojańska Europejska. Z problemami trzeba przez to skrzyżowanie przejeżdżać. Gdzie jeszcze jesteśmy z newsami drogowymi, to spoglądamy teraz dookoła. Tam większy ruch spotkacie na obwodnicy w ciągu krajowej 92 oraz na ulicy Włocławskiej i Sienkiewicza. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Tego Wam życzy po 15 Konin FM.
0: Konin FM. Konin FM.

0: 104.1. Reklama.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
7: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
8: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
8: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
8: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
6: I duży parking.
8: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl. Reklama. There should be a heart.

0: Regulamin FM.
1: Wracamy do tematu, który w ostatnich latach, można powiedzieć, rozgrzewał mieszkańców Turku i okolic. 5 milionów złotych, ponad tyle, taką kwotę będzie musiał były wykonawca rewitalizacji parku miejskiego zapłacić miastu. To efekt procesu sądowego ze spółką, którą wytoczyło miasto Turek. Przez wiele miesięcy sprawa rewitalizacji parku miejskiego była wykorzystywana do ataków politycznych, jak i też medialnych. Zarzucano władzom, że decyzja o rozwiązaniu umowy z wykonawcą była błędem, a działania miasta przedstawiano jako nieudolne. Tak ten spór opisuje burmistrz Romuald Antosik. Dziś zamiast politycznych opinii mamy wyrok sądu. Rewitalizacja parku miejskiego od początku napotykała na poważne problemy. Jak przypominają urzędnicy z Turku, wykonawca nie dotrzymywał terminów, a mimo wielokrotnego wydłużania czasu na zakończenie prac nie wywiązywał się z zawartej umowy.

0: kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dotychczasowy przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Sztańke z Koalicji Obywatelskiej zrezygnował dzisiaj z mandatu radnego. Taką decyzję podjął z powodów osobistych. Wciąż jeszcze można wpłacać pieniądze na odbudowę domu, który w ubiegłym tygodniu spłonął na Międzylesiu w Koninie. Państwa Ewelinę, Piotra i ich dwóch synów dotknęła niewyobrażalna tragedia. Ich dom, budowany i pielęgnowany przez 16 lat, stanął w płomieniach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty są ogromne. Bliscy rodziny już w dniu pożaru założyli zbiórkę pieniędzy w internecie. Akcja trwa w serwisie pomagam.pl pod nazwą Pomóżmy Ewelinie i Piotrkowi odbudować dom po pożarze. Jutro kolejna odsłona wakacyjnych parkowych animacji. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza dzieci i całe rodziny. W programie znajdą się dmuchańce, gry i zabawy oraz mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu. W ten czwartek w godzinach od 16 do 19 spotkamy się w parku przy zabytkowym pałacu w Posadzie. Wszystko jest bezpłatne. To okazja do aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników. Świąteczny klimat na Placu Niepodległości w Koninie. To jeden z małych projektów budżetu obywatelskiego. Zadanie przewiduje zakup nowych iluminacji świetlnych, w których skład weszłyby dekoracje latarniowe montowane na słupach, jak również dekoracje przestrzenne 3D. Proponowana lokalizacja, skwer Przyjaciół Dzieci w centrum miasta, szacunkowa wartość zakupu 170 tysięcy złotych. Głosowanie w ramach KBO czeka nas po wakacjach we wrześniu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM. Konin FM.
1: Pozdrawiam teraz wszystkie policjantki, no i oczywiście też policjantów. Informacja, która jest do przekazania teraz przeze mnie na naszej antenie, to informacja właśnie związana z waszą pracą, bowiem już w najbliższy piątek Słupca stanie się miejscem powiatowych obchodów Święta Policji. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do uhonorowania funkcjonariuszy, ale także do wspólnego świętowania z mieszkańcami. Organizatorzy przygotowali bogaty program uroczystości oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny. Wszystko startuje o godzinie 15:00. Wcześniej o 12:00 zaplanowana jest msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. A wszystkie uroczystości mają odbywać się później na Placu Wolności w Słupcy.

0: Rental Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
5: Reklama.
6: Konin FM.

0: Najcenniejszy kruszec to oczywiście złoto i o tym złocie posiadanym przez Narodowy Bank Polski teraz na naszej antenie w gospodarczych wiadomościach będę informował. NBP w czerwcu zwiększył swoje rezerwy złota o ponad 18 ton. Na koniec miesiąca zasoby tego kruszcu w posiadaniu naszego banku centralnego wyniosły łącznie ponad 632 tony. Celem banku zgodnie z uchwałą zarządu jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych. NBP na koniec czerwca posiada złoto, które jest warte około 308 miliardów złotych.
1: Konin FM.
2: Konin FM reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama. Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiS-ie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
2: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 zł poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiS-ie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiS-u, że muszą wybrać między członkostwem w PiS-ie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
8: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
9: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
8: A w przyszłym tygodniu władze PiSu mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
2: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
2: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.
1: A co w regionie?
11: Nowe bezpłatne podyplomy i szkolenia. Rozwijaj swoje kompetencje i skorzystaj z nowych możliwości z ANS. Zachęca jedyna w Wielkopolsce Wschodniej Państwowa Uczelnia Wyższa. W Akademii Nauk Stosowanych w Koninie trwa właśnie rekrutacja na dziesiątki kierunków licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Wybór jest duży, od profili humanistycznych przez techniczne na pielęgniarstwie kończąc. Ale to nie wszystko. Są też darmowe studia podyplomowe, analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Oprócz tego będzie można załapać się na bezpłatne szkolenie techniczne od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Na ten kurs nabór ruszy jednak dopiero 1 września.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słońce dzisiaj pojawiło się w dużej ilości na niebie nad Koninem i naszym regionem. Tak ma być do końca dnia. Opadów synoptycy nie widzą, nie przewidują dziś takiej sytuacji ma nie być w pogodzie. Jednak w nocy możliwe mgły, zamglenia i mrzawka. Jutro w ciągu dnia, zwłaszcza w pierwszej części, opady deszczu, później możliwe również burze. Jutro ma być chłodniej, gdy dzisiaj temperatura przekracza nawet 20 stopni, to jutro maksymalnie może być 17-18.
1: Konin FM. Konin FM.
0: Oj, kiedyś to by się świętowało. Kiedyś, czyli podczas czasów, gdy mieliśmy PRL. Dzisiaj 22 dzień lipca. Pewnie starsi i średni wiekiem mieszkańcy Konina pamiętają też, że obecna ulica 11 listopada to kiedyś była ulica 22 lipca. Wojtek Maciejewski, jestem przed mikrofonem. Już drugą godzinę rozpoczynamy wspólnej naszej zabawy na fali 104.1 FM. No i rozpoczynamy też tą godzinę informacjami z kartki z kalendarza. 203 dzień roku, 30 tydzień, 22 dzień lipca, środa. Magdalena, Maria, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon świętują imieniny. Solenizantów i jubilatów oczywiście pozdrawiamy i pamiętajcie, tych solenizantów i jubilatów z dzisiaj, z wczoraj, z jutra, z całego tygodnia pozdrawiajcie w niedzielę od 10 do 14. Przysłowia na dziś: gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. Z Magdaleną nam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej ją odwodzi. To jeszcze taka informacja: Bartłomieja, imieniny 24 sierpnia. David Guetta na początku tej godziny, kciuk w górę, dobra godzina to będzie.

kierowcy. Informacje o tym, co na drogach teraz na naszej antenie. Już spoglądam na drogową mapę naszego subregionu. Zerkam i informuję. Konin. Jak tam sytuacja? W miarę spokojnie się podróżuje. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina. Trzeba zwolnić, ale nie jest źle. Nie jest źle też na remontowanej trasie warszawskiej. Większy ruch to ciąg ulicy Spółdzielców, Aleje Wyszyńskiego. Większy ruch też na Zakładowej, Kleczewskiej i Przemysłowej przy Policji. Gdzie jeszcze jesteśmy, gdzie zerkamy, to wyjazd z Wałtarejwy na Kolską i Świętojańską. Oczywiście z problemami. Problemy mogą mieć też ci, którzy chcą przejechać przez światła Świętojańska Europejska. Słupca, spokój na 92, tak samo w Strzałkowie, ta sama trasa. Pamiętajcie, 263 trasa, jeśli jedziecie ze Słupcy w stronę na przykład Ślesina. Później nawet dalej Sąpolna, to musicie liczyć się z utrudnieniami w okolicach miejscowości Koszuty i Młodojewo. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Takiej życzy Wam Konin FM po 16.00.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Jak wiemy, w każdym miejscu naszego kraju, podróżując i nie tylko, można spotkać ciekawe nazwy miejscowości. Choćby nawet jadąc z Sieradza w stronę południową, jest taka miejscowość jak Tumidaj. Ciekawa nazwa. W naszym subregionie, z tego co pamiętam, jest też miejscowość bez nazwa, ale też można bliżej Konina spotkać na przykład na terenie gminy Stare Miasto miejscowość o nazwie Trójka. Nie wiem, czy tam liczy się do trzech, czy jak, dlaczego taka nazwa właśnie tam się pojawiła, ale też przyznajcie, jest ciekawa. Prezentujemy tą miejscowość, tak to można powiedzieć, na naszym radiowym Facebooku i też pytamy, czy znacie jakieś inne ciekawe nazwy miejscowości z naszego subregionu. Pan Grzegorz napisał o pewnej miejscowości, nazwy nie wymienię, bo może znaczyć ona dwuznaczność. Nazwa tej miejscowości związana jest z gminą Krzymów, a to dlatego, że tam ta miejscowość podobno się znajduje. Pan Krzysztof natomiast z ciekawych nazw miejscowości zaprezentował miejscowość Bicz. To ja jeszcze przypomnę, że na przykład na terenie gminy Stare Miasto mamy też miejscowość o nazwie Piekło. Jeśli wy znacie jakieś ciekawe nazwy miejscowości, to oczywiście zapraszam na naszego radiowego Facebooka. Mogą być też nazwy miejscowości nie tylko z naszego subregionu. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Władze Konina, a w zasadzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, myśli, jak pogodzić dwie ważne kwestie i zdobyć na to rządowe pieniądze. Przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Trasą Warszawską mamy w mieście niezagospodarowane działki, z których jedna jest własnością Skarbu Państwa, a druga prywatnego podmiotu. Chodzi o zagłębienie z zielenią, często wybierane przez spacerowiczów z psami. Jeszcze kilka lat temu stał tam budynek z tabliczką PKP po dawnej kolei wąskotorowej. Samorząd ma zamiar nabyć te działki, by zbudować na nich wielopoziomowy parking, który jednocześnie mógłby pełnić funkcję miejsca schronienia w przypadku kataklizmów pogodowych lub wojny. Jest szansa, że uda się pozyskać na realizację takiej inwestycji około 1 200 000 zł. Kolejna ważna inwestycja w gminie Rychwał zakończona. Dokonano tam przebudowy powiatowej trasy w miejscowości Rozalin, Franki, Kuchary Kościelne i Święcia, gdzie powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych oraz rowerzystów, ale także kierowców, którzy nie będą musieli już martwić się, jak bezpiecznie wyminąć pieszego czy wyprzedzić rowerzystę. Kosztowało to ponad 3 808 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dotacje na ten cel przeznaczył także powiat koniński, który jest zarządcą drogi. Relaks na Starówce to jeden z dużych projektów konińskiego budżetu obywatelskiego, który zakłada zbudowanie sezonowej strefy relaksu na Placu Wolności. Strefa obejmie wybudowanie pergoli o boku minimum 15 metrów z siedziskami, podest dla artystów małych form, całość zostanie zadaszona. Miejsce ma upiększać duża ilość kwiatów oraz klimatyczne oświetlenie, a głosowanie w KBO we wrześniu.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

Formacja La Bouche na naszej antenie, już o tym wspominaliśmy. O czym teraz powiem na naszej antenie? Wspominaliśmy o zmianach, które to zmiany w Radzie Miasta, bowiem podczas dzisiejszej sesji Wiesław Sztejnke, przewodniczący Rady Miasta Konina, zapowiedział złożenie w najbliższych dniach mandatu radnego. Jak argumentował, robi to z powodów osobistych, zdrowotnych i rodzinnych. Z samorządem żegna się po blisko 25 latach działalności. Swoją decyzję Wiesław Sztejnke przekazał na koniec dzisiejszej sesji. Wyraźnie wzruszony zapowiedział, że w najbliższych dniach złoży mandat radnego. Obowiązki przewodniczącego przekaże pani wiceprzewodniczącej Emilii Wasilewskiej. Dziś pragnę podziękować radnym oraz prezydentowi miasta, jego zastępcom za wspólne działania na rzecz rozwoju naszego miasta oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców. Dziękuję radnym kolejnych kadencji, którzy powierzali mi przez kilka kadencji zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Wyjaśnił. Po słowach, które przekazał Wiesław Sztejnke, uczestnicy sesji wstali i zaczęli klaskać. Bez wątpienia tutaj wielu zostało zaskoczonych tą decyzją, co podczas trwania sesji dało się jasno zauważyć. Czas na kolejną muzyczną prezentację na naszej antenie. Jeszcze przed godziną 17 na pewno też zaprezentuję informacje. Kolejne z naszego regionu będą o powstaniu warszawskim, o rocznicy tego powstania.

0: Konin FM. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: www.skarbowe.pl.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Reklama.

1 sierpnia obchodzić będziemy już 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tą rocznicę świętować będziemy też w Koninie. Uroczystości związane z godziną W, czyli godziną 17, to m.in. uruchomienie syren alarmowych, oddając hołd bohaterom walczącym o wolność Polski. Choć od wybuchu tego powstania minęło już dużo czasu, 82 lata, pamięć o jego uczestnikach wciąż pozostaje żywa. Również poza stolicą naszego kraju, w wielu miastach naszego kraju, także w Koninie, organizowane są uroczystości przypominające o odwadze żołnierzy oraz też cywilnych mieszkańców Warszawy, którzy 1 sierpnia 1944 roku podjęli walkę o wolność. Wielu byłych powstańców po wojnie zamieszkało również na terenie Wielkopolski, o czym należy pamiętać. Jak zaplanowane są uroczystości? O 16:00 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. To inauguruje obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17:00, czyli o godzinie W. Uruchomienie syren alarmowych na terenie Konina i symboliczne uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego. Następnie odbędzie się uroczyste oddanie hołdu pod pamiątkową tablicą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy Polskiej Drodze Krzyżowej. 9 minut, tylko tyle. Zostało nam do godziny 17:00.

0: szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
2: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
0: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rząd chcą sprawę wyciszyć.
3: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
0: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
0: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w szpitalu brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełański. Na drugim miejscu plasowałby się były naczelny dowódca armii generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełańskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
5: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami.
0: Mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
6: Nie ma wakacji od mycia rąk.
0: Mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u i przypomina o karach.
6: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
0: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
1: A co w regionie?
7: Co dalej z walką z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców powiatu tureckiego? Do sprawy wraca poseł Tomasz Piotr Nowak.
8: Byle jakość pisowskiej roboty, kolej Konin-Turek. O tym mówił minister Malepszak, wskazując na to, że byle jakość pracy PiSu nad tym projektem była przeogromna.
9: Jeśli mamy sytuację, gdzie w 2019 roku mamy piękną ideę, linie regionalne, ale za tym nie idzie rzetelna robota, którą jako poznaniak bardzo lubię i szanuję. Rzetelna robota. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na kolanie powstaje studium wykonalności wspomnianej dzisiaj chociażby linii Konin-Turek, na kolanie wartość 660 milionów złotych. Analizy pokazują kilka miesięcy później, że wartość tej inwestycji rośnie do 1,5 miliarda. Dlaczego? Ponieważ gdy coś robimy na kolanie, a jest to związane z dużą wartością, to najczęściej pogubimy się, popełnimy wiele błędów, niedoszacujemy i gdy koszt rośnie z 600 milionów do 1,5 miliarda, to automatycznie uruchamia się kolejny proces decyzyjny. Albo samorząd wchodzi w taką inwestycję, mając 15-procentowy udział, albo mówi, że go na to po prostu nie stać.
7: Przypomnijmy, że według zapowiedzi po wakacjach ma rozpocząć się pilotaż hybrydowych połączeń kolei wielkopolskich, czyli autobusów z Turku dopasowanych do rozkładu jazdy pociągów w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Słońce dzisiaj pięknie pracuje, co na pewno nas cieszy po ostatnich dniach. Cieszmy się słońcem tym bardziej, że jutro już ma nastąpić zmiana. Opady deszczu, a nawet burze zapowiadane są w naszym subregionie. Jutro jeszcze chłodno, a nawet chłodniej niż dziś, ale od piątku zmiana. Zmiana polegająca na wzroście temperatury. Niestety to będzie krótka zmiana, bowiem ocieplenie mniej więcej do niedzieli, od poniedziałku znowu zrobić ma się chłodniej.
1: Konin FM 104.1.
10: Dzień dobry po 17:00. Witam i zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy. Co tam w kalendarzu, ale świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści oraz Światowy Dzień Mózgu. Słońce dzisiaj przez równiutko 16 godzin pracuje od 4:53 do 20:53 i to słońce pracujące już zmienia znak zodiaku. Pojawia się tym razem groźny lew.

Podróżujący trasą warszawską, uważajcie przy Żelaznym Moście, ale uważajcie też oczywiście na zwężenie, które mamy w miejscu mostu nad Wartą. Z dwóch mostów czynny jeden, ruch po jednym pasie w każdą stronę. No nie jest tam pięknie, fajnie i różowo. Troszkę musimy jeszcze czekać na zakończenie prac, które mają zakończyć się na wiosnę, według zapowiedzi, na wiosnę roku przyszłego. Co jeszcze, jeśli chodzi o sytuację drogową, to drogową mapę naszego subregionu mam przed sobą. Przypominam o utrudnieniach na wojewódzkiej trasie numer 263. Roboty drogowe za Słupcą w stronę Ślesina. Dalej też Sąpolna. Gdzie jeszcze utrudnienia drogowe, to oczywiście inna wojewódzka trasa 264, miejscowość Władzimirów, ruch wahadłowy. Kierowcy na południe spoglądamy, przypominamy o tym, że można pięknie wojewódzką trasą numer 443 omijać Jaroszewice Rychwalskie. Szerokiej, bezpiecznej drogi, takiej podróży i oczywiście tańszego paliwa, no bo ceny znowu kosmiczne. Tego po godzinie 17 życzę wszystkim naszym słuchaczom.

0: FM. Konin FM.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. 8. Reklam.

We wczorajszy wieczór w jednym z mieszkań przy ulicy Energetyka w Koninie doszło do groźnego wybuchu gazu. W wyniku eksplozji jedna osoba ucierpiała na miejscu. Rozpoczęła się też akcja ratunkowa. Do zdarzenia doszło w lokalu na pierwszym piętrze w bloku. Z uzyskanych informacji wynika, że do działań skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Ratowników z PSP oraz pojawili się też druhowie z OSP Konin Chorzeń. W konsekwencji tego zdarzenia obrażeń doznała jedna osoba, lokatorka mieszkania. Na szczęście jej obrażenia okazały się niegroźne, a zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pomocy na miejscu. W tym miejscu przez dłuższy czas pracowały też służby, które zabezpieczały teren oraz ustalały dokładne okoliczności wybuchu. Na ten moment przyczyna tego ulatniania się gazu pozostaje nieznana. Znana jest natomiast formacja, która już teraz rozpoczyna występ na naszej antenie. Jest to formacja Roxette.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Powiat konijski rozpoczyna realizację inwestycji, która znacząco wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni działania służb w sytuacjach kryzysowych. Dzięki środkom pozyskanym z programu ochrony ludności i obrony cywilnej powstanie nowoczesny magazyn logistyczny o wartości blisko 2 milionów złotych. Obiekt będzie przeznaczony do przechowywania sprzętu ratowniczego, medycznego oraz środków niezbędnych do przetrwania. Stanie on przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie w gminie Stare Miasto, a jego budowa ma zakończyć się jeszcze jesienią tego roku. Dobre wieści dla mieszkańców gminy Kłodawa. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłosił postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu remontu dróg na dwóch odcinkach biegnących przez miejscowość Dziubin. To kolejny krok w kierunku poprawy stanu infrastruktury w tym rejonie Wielkopolski Wschodniej. Jakość ulic, którymi poruszają się kierowcy samochodów, motocykli, rowerzyści, piesi czy ciężarówki albo maszyny rolnicze, ma wpływ nie tylko na wygodną jazdę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych, to następny z małych projektów konińskiego budżetu obywatelskiego, na który będzie można głosować we wrześniu. Zakłada on ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, krokodyla, jednego z głównych symboli historii przemysłowej konińskiego Zagłębia, obok koparki Dolores i Titanica, czyli elektrowni Pątnów. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Ekspozycja ma charakter strategiczny, promocja miasta, kreacyjny, początek szlaku poindustrialnego i edukacyjne zwiedzanie stacjonarne i wirtualne. W związku z likwidacją transportu kolejowego węgla brunatnego to ostatnia szansa na zakup pojazdu od PAK KWB Konin. Miasto mimo ponad 80-letniej tradycji górniczej nie posiada atrakcji odpowiedniej rangi. Krokodyl stanie się unikalną atrakcją turystyczną Konina i trwałym śladem dziedzictwa przemysłowego regionu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Jak już w poprzedniej godzinie mówiłem, dzisiaj miała miejsce sesja Rady Miasta Konina. Zaskakująca sesja, ale też podczas tej sesji poruszano tematy, które niekoniecznie może zaskakiwały, ale mogły dziwić, bowiem temat konińskiego amfiteatru, on dziwi. Dziwi, że do takiego stanu zostało to miejsce, pamiętające piękne koncerty, występy, to miejsce do takiego stanu zostało doprowadzone. Będzie amfiteatr koniński rozbierany. Rozbiórka, czy w tym roku się rozpocznie, podczas dzisiejszej sesji o tym mówiono. Środki na ten cel zostaną przesunięte na rok 2027. Wyjaśniał to podczas sesji zastępca skarbnika miasta Ryszard Pilarski. 1,3 miliona złotych zaplanowane na rozbudowę i przebudowę amfiteatru. De facto na pierwszy etap pracy, czyli rozbiórkę starego obiektu, to ma być przesunięte na rok 2027. Wszystko ze względu na trwający przetarg na przebudowę kolektora sanitarnego, który przebiega przez teren amfiteatru, czyli sama rozbiórka tego kultowego, tak to nazwę, miejsca dla mieszkańców Konina i całego subregionu, sama rozbiórka tego miejsca, to ma być rok 2027.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje

0: profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos Konin Laskubiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Zbliża się godzina 18. Wakacyjne, ciepłe, gorące dni, by się chciało powiedzieć, żeby takie były. No niestety tydzień mamy chłodniejszy, ale czekamy na ten weekend, który przed nami. Wtedy temperatura ma w górę wystrzelić, nawet w okolice 30 stopni, masz zbliżyć się podczas niedzieli. Wtedy w weekend będzie można sobie na świeżym powietrzu na przykład pogrillować. No i do takiego grillowania weekendowego powoli możemy się przygotowywać, bo do weekendu już coraz bliżej. Jutro już środowe? Tak? Środowe czy czwartkowe? Moje spotkanie z wami, sprawdzam, nie? To będzie czwartkowe. Żeby dobrze powiedzieć, tak, czwartkowe. Moje spotkanie z wami 23 lipca od 15 na antenie Konin FM. Program Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiejsze 3 godziny już dziękuję. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Do usłyszenia. Bye, bye.

0: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
9: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
10: We are very pleased with the win.
9: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
11: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
9: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
8: A jutro grę w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczną dwa polskie zespoły. GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żelina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju. Duńczyk Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację załamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi koleżami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogaczara o triumf w Tour de France. Słoweniec na 4 etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.
0: Konin FM. Konin FM. Najbardziej rozwinięty.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy nad morzem możliwe są burze. Podobnie na północy Mazur. W pozostałej części kraju raczej spokojnie. A jutro trochę słońca, ale jeszcze więcej deszczu. Na północy cały czas możliwe burze. Padać może właściwie wszędzie, a temperatura od 17 stopni nad morzem do 20 na południu Polski.
0: Konin FM.
2: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
2: Reklama.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Ja Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań zrobił bardzo duży krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo wygrał wczoraj w Orchusie z mistrzem Danii aż 4-1. Górnik Zabrze nie traci nadziei na sprawienie niespodzianki, bo przegrał w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Rewanże za tydzień. A już jutro walkę o awans do głównej fazy Ligi Konferencji rozpoczną Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą Valletta i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
2: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
1: Mecz Rakowa jutro o 18.30, a dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe z MŚK Żylina. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogaczar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minut za Philipsenem. Nasi kajakarze górscy zaczęli walkę o medale Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku w Australii historycznego wyczynu dokonała Klaudia Zwonińska. Nasza srebrna medalistka olimpijska z Paryża wywalczyła 3 medale, a teraz też ma spory apetyt na sukces. Przemysław Pozowski.
3: Zwolińska w Australii sięgnęła indywidualnie po 2 złota i brąz w Oklahoma City, gdzie za 2 lata rozegrane zostaną olimpijskie zawody. Zaczęła rywalizację bardzo dobrze. Awansowała do półfinału w slalomie K1 z najlepszym czasem.
4: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
3: Niewiele do medali zabrakło naszym drużynom. Biało-czerwoni zajęli 4 miejsce, a do podium zabrakło im 15 setnych sekundy, na co wpływ miał jeden błąd, mówi Michał Pasiut.
5: Tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
3: Natomiast nasze kajakarki z Klaudią Zwolińską w składzie były piąte.
1: Mówił Przemysław Pozowski.

0: FM. Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy nad morzem możliwe są burze. Podobnie na północy Mazur. W pozostałej części kraju raczej spokojnie. A jutro trochę słońca, ale jeszcze więcej deszczu. Na północy cały czas możliwe burze. Padać może właściwie wszędzie, a temperatura od 17 stopni nad morzem do 20 na południu Polski.